0: Matioj.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
4: Best FM.